atsarisika ronaka asaponjako nazata kaosa nakasika hawa zakio ansaikosika zami kaosa sisarikorikpi pitisika sinazami tompony.